0: bosom no suma na chia me ko sofo ne nche ene e ko fra sofo ba abosom dem ese sofo ba na ne hopo sofo ke jina ho ese sofo e wa ka se ti abosom no etu be twa akoko se me pa cho ne me twa na ntwie
1: ehu ehu na
0: ofo ze dai
1: ehu
0: ehu ese nya mini wa bra bo mo bibia ebusi hu hu na wo. Me no bi kasa o. Bi bia